0: 11 na Fajn. Fajn.
1: I'm Olivia Thien.
2: It's Sabrina Carpenter.
0: Music. Fine.